Sen ukas te muju, te maria, amati mieka, ne muti mieka, papati mieka, ne mati mieka, pula ja uite mujuna. Sen ukas te muju, te maria, penet sutuita, ne metsupuita, kukkuri muja, itekare, mavattuja, mana sheikata, jumaikare.